0: iść. Każdy krok jest lepszy, jak kolem tak stać. Kiedy nie wiesz, kadział dalej, tak zawrać.
1: Wtacy wedia, że nic nie jest nachodą, len sa nechať unášať prírodou.
0: A tak sa nechá.